nyame onyankopon na te no kurem bra gura de fra ne kachira ne se mene onyankopon tue dia po nante mene na yape na mema mapam adam ne wo ntem twira ne se oyee sitie amen.

wadwuma ne mu sɛ yehowa te ase a mese wɔbɛma wo sonsomu ahoɔden wadwuma ne mu a ama wo a wotwɛn no a wadinko ne mu